A jeraz mówunis jos, kian zezus antropina, tenta vrago pagana, tastisha, tastisha mena, umestisho santa.